skarpną, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucom spíš jí najmo.